Tu Radio Watykańskie. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 70 kapłanów przewodniczy i homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Przybywamy do progów apostolskich, aby przywołując bogate dziedzictwo Kościoła, w tym miejscu zwłaszcza dziedzictwo świętego Jana Pawła II, usłyszeć wyraźnie i przejąć się do głębi wskazaniem Chrystusa: idźcie i głoście Królestwo Boże. Stajemy, aby ofiarować Panu Bogu nasze uwielbienie za dar Kościoła, za nasze życie w Nim, nasze prośby i błagania, w nadziei na to, że pośrednictwo świętych będzie dla wstawiennictwo świętych będzie dla nas szczególną w tej modlitwie pomocą. Abyśmy mogli tę modlitwę przeżyć godnie, owocnie i czystym sercem sprawować Eucharystię, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeprowadzam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry,
1: o modlitwę za mnie do Pana Boga.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami.
1: Panie, zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, zmiłuj się nad nami.
1: Chryste, zmiłuj się nad nami.
0: Panie, zmiłuj się nad nami.
1: Panie, zmiłuj się nad nami.
0: Módlmy się. Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem. Spraw prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego odkupiciela człowieka, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Tak mówi Pan. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem. I syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima. Na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że przywracałem im zdrowie. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem je. Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę. Albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku Ciebie jestem ja, święty, i nie przychodzę, żeby zatracać. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. Oto słowo Pańskie.
1: Słyszymy zaproszenie do tego, by iść i głosić, że bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przybywamy do tego szczególnego dla Kościoła i dla naszej Ojczyzny miejsca, aby jako uczniowie i misjonarze odkrywać, że została nam powierzona także ta misja. Przybywamy więc, by zanim staniemy się tymi, którzy pójdą i głoszą, którzy staną się misjonarzami, odkryją radość głoszenia Bożego Słowa, stawać się także uczniami, tymi, którzy się uczą, głosząc innym, nauczając innych słowem, życiem. Sami mamy być w tej szkole obecni i wzrastający, rozwijający się. Stają się niezwykle symptomatyczne słowa z księgi proroka Ozeasza, które zaczynają się od niezwykłego wyznania. Oto Bóg wyznaje, jak umiłował Izraela, nie tylko wtedy, gdy był dzieckiem, gdy traktował go jak syna, gdy wezwał go z Egiptu i wyzwolił niewoli, ale także wtedy, kiedy doznawał upadków. Księga proroka Ozeasza w łączności z tym posłaniem, które dziś słyszymy w Ewangelii, nabiera szczególnego znaczenia i jest niezwykle symptomatyczna. Izrael doświadcza miłości Boga i jak słyszymy, skarży się Bóg, że wcale to nie idzie w parze z odwzajemnioną miłością. Izrael wzrasta w dobrobycie, ale nie wzrasta w tym, co dzisiaj chcieliby niektórzy nazywać dobrostanem. Nie rozwija się duchowo. Staje się coraz bardziej zasobny materialnie i coraz bardziej ubogi duchowo. Symptomatyczne, prawda? Przybywamy tutaj, przywożąc nasze radości i polskie smutki. Jesteśmy krajem, który cieszy się wolnością, który jeszcze co nieco pamięta o tym, jak niedawno ta wolność wiele nas kosztowała i była w przypadku wielu w zasięgu jedynie marzeń. Dzisiaj doświadczamy jej w pełni, ale również doświadczamy tego, co staje się problemem, gdy odkrywamy zarówno radość wolności, jak i smutek swawoli. Stajemy się tu podobni do Izraela, nad którym ubolewa prorok Ozeasz, przywołując słowa Pana. Przywozimy to wszystko, co można wydobyć ze skarbca mądrości naszej Ojczyzny i polskiego Kościoła, ale też mając otwarte oczy na doświadczenie dnia dzisiejszego, zauważamy, jak wiele jest duchowego niedostatku. Jaki jest kształt naszej Ojczyzny? Jakie jest poszanowanie prawa? Jaki jest kształt naszych rodzin? Już sam fakt, że Od kilku lat co drugie dziecko w Polsce przychodzi poza jakimkolwiek związkiem. Pokazuje, o jakiej skali problemu mówimy. Do tego zamknięcie na życie. Jesteśmy wymierającym narodem. To są fakty, które jeszcze bardziej skłaniają nas do przyjęcia słów dzisiaj usłyszanych, które płyną z ust Boga. Umiłowałem Cię, nawet wtedy, gdy mnie zdradzałeś. Kochałem Cię, obdarowywałem Cię. Bóg walczy o każdego z nas. Chcemy więc przejąć się tym zadaniem nam powierzonym, abyśmy szli i głosili, że bliskie jest Królestwo Niebieskie, ale możemy to zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sami będziemy na tę prawdę otwarci, że Królestwo Boże jest pośród nas. Niech więc staje się dla nas to biblijne wskazanie drogowskazem. Szukajcie tego, co dobre, a nie tego, co złe, a będziecie mieli życie. Przybyliśmy tutaj, by mieć życie. Niech to pragnienie idzie w parze z szukaniem i wypełnianiem w naszym życiu tego, co dobre. Zaproszeni do bycia w Kościele i do niesienia ewangelicznego ziarna współczesnemu światu, przedstawmy pełni ufności nasze prośby.
2: Za Kościół Święty na całym świecie, aby nie ustawał w gorliwym głoszeniu Ewangelii i przybliżaniu ludziom Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Za misję i misjonarzy, aby Duch Święty umacniał ich w trudach codziennej pracy, a świadectwem swego życia pociągali innych do Chrystusa. Ciebie prosimy. Za wszystkich chrześcijan, aby potrafili odczytać swoje powołanie jako zadanie apostolskie i z odwagą dzielili się darem wiary w rodzinach i wspólnotach, w których żyją. Ciebie prosimy. Za dzieci i młodzież, aby w czasie wakacji spotykali się z Bogiem w modlitwie, Eucharystii, przez dobre uczynki, a także kontemplację piękna stworzenia. Ciebie prosimy.
3: Panie.
2: Za zmarłych, aby Bóg, za którym w swym życiu podążali, obdarzył ich nagrodą życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Za nas samych, zgromadzonych na tej Eucharystii i łączących się za pośrednictwem mediów, abyśmy otwarci na wskazania Ewangelii stawali się zaczynem miłości i pokoju w rodzinie oraz miejscach pracy. Ciebie prosimy.
1: Pełni ufności we wstawiennictwo świętego Jana Pawła II. Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, przyjmij modlitwy, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas pokarmem duchowym. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, oddając cześć świętemu Janowi Pawłowi, składamy Ci ofiarę uwielbienia i z ufnością Cię prosimy, abyś nas zachował od zła teraz i w przyszłości, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Janowi Pawłowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty,
1: Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości, błogosławiony, który jedzie w imieniu Pańskim, osanna na wysokości.
0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem, biskupem Leonem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym papieżem Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: będąc w szkole Jezusa i odkrywając nasze powołanie do głoszenia bliskości Bożego Królestwa, w jedności módlmy się słowami, których nauczył nas Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Panie Boże, niech Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy w dzień, wspominając papieża Jana Pawła, udziela nam pomocy w życiu doczesnym i doprowadzi nas do radości wiecznej przez Chrystusa, Pana naszego. Wdzięczni za dar tego miejsca oraz za tę możliwość modlitwy przy grobie świętego Jana Pawła II, zawierzamy jego wstawiennictwu losy naszej ojczyzny, losy naszych wspólnot kościelnych i wszystkich tu obecnych pielgrzymów, kapłanów, osób życia konsekrowanego, wiernych świeckich. Słysząc, że jesteśmy umiłowani przez Boga, zainspirowani mocą sakramentu i Bożym Słowem, chcielibyśmy odkrywać ten dar Bożej miłości i realizować go, gdy przychodzi nam realizować go w świecie, który mówi: rób co chcesz, niech zwłaszcza z tego miejsca jeszcze bardziej płyną, może wymagające, ale dające dobry owoc słowa. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 70 kapłanów przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański. Laudetur Jezus Chrystus.
1: In secula seculorum.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Już w sobotę, 11 lipca, papież zje obiad z 200 ubogimi diecezji rzymskiej. Polska sekcja Watykan News, najbardziej angażującym na Facebooku medium katolickim w Polsce. Kościół chce uczestniczyć w dialogu na temat sztucznej inteligencji, zapewnia papież w przesłaniu na pierwszy ONZ-owski szczyt w sprawie AI. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Centrum Wyższej Formacji Laudato Si, Dykasteria do Spraw Posługi Miłosierdzia oraz Diecezja Rzymska po raz kolejny organizują obiad dla ubogich. Tym razem będą to potrzebujący z diecezji rzymskiej. Inicjatywa odbędzie się w ogrodach Castel Gandolfo. Ma na celu odtworzenie doświadczenia bliskości z sierpnia 2025 roku, kiedy to papież zjadł obiad z osobami z Albano, znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. O spotkaniu opowiada Donatella Parisi z Borgo Laudato Si.
2: La giornata di sabato è costituita da diversi momenti.
3: Program dnia obejmuje kilka ważnych momentów. Rozpocznie się celebracją Eucharystii, której będzie przewodniczył kardynał Fabio Baggio. Następnie uczestnicy spotkają się na wspólnym śniadaniu i powitaniu. Później będą mogli zwiedzić Borgo Laudato Si oraz odkryć piękno ogrodów papieskich, w tym m.in. Kryptoportikus i inne historyczne miejsca znajdujące się na terenie kompleksu. Będzie to okazja, aby osoby przybyłe z Rzymu mogły poznać to wyjątkowe miejsce. Po czasie modlitwy i zwiedzania nadejdzie moment wspólnego obiadu. Papież Leon XIV dołączy do uczestników, zasiadając z nimi przy jednym stole, aby wspólnie przeżyć czas spotkania, rozmowy i braterstwa.
1: Polska sekcja Watykan News w pierwszym półroczu 2026 roku na społecznościowym portalu Facebook była najbardziej angażującym medium katolickim w Polsce, osiągając 1 800 000 reakcji, wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów. Treści watykannews.pl na Facebooku zostały wyświetlone w tym roku 72 miliony razy. O misji watykańskich mediów opowiada dyrektor sekcji polskiej ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
4: Naszą misją jest służba papieżowi i wam, drodzy radiosłuchacze. Dlatego przekazujemy wam na bieżąco informacje dotyczące Ojca Świętego, Watykanu, Kościoła Powszechnego i świata. Co ważne, w dobie rozprzestrzeniania się fałszywych treści my podajemy państwu rzetelne informacje prosto ze źródła.
1: Sztuczna inteligencja to jedna z najważniejszych kwestii naszych czasów i Kościół chce prowadzić w tej sprawie dialog ze światem, czytamy w papieskim przesłaniu na pierwszy światowy szczyt o sztucznej inteligencji.
5: Szczyt odbywa się w Genewie z inicjatywy Międzynarodowego Związku Telekomunikacji i ONZ. Papieskie przesłanie na to wydarzenie wystosował watykański sekretarz stanu. Kardynał Parolin przypomina, że sztucznej inteligencji Leon XIV poświęcił swą pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas. Papież jest świadomy, że żyjemy w epokowym punkcie zwrotnym, dlatego chce prowadzić dialog ze wszystkimi ludźmi naszych czasów, by razem z nimi szukać nowych dróg ku dobru wspólnemu i ku promowaniu godnego życia dla wszystkich, dodaje kardynał Parolin.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Watykanie powstaje archiwum cyfrowe milionów zdjęć z pontyfikatu Jana Pawła II. Metropolita Poznański dziękował przy grobie papieża Polaka za katechizację w polskich szkołach. Na świecie rośnie zainteresowanie filmami o tematyce biblijnej i religijnej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Watykańska Dykasteria do spraw komunikacji rozpoczyna projekt digitalizacji ogromnego archiwum fotograficznego dotyczącego pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Celem projektu jest zachowanie i upowszechnienie niezwykłego dziedzictwa obejmującego blisko 5 milionów fotografii dokumentujących i współtworzących historię epoki tego wielkiego papieża.
2: Historia blisko trzech dekad pontyfikatu Jana Pawła II, w tym jego 104 podróże apostolskie i 146 wizyt duszpasterskich, została utrwalona na blisko 5 milionach fotografii. To wyjątkowe dziedzictwo wizualne zostanie zdigitalizowane, aby mogło zostać udostępnione całemu światu. Przy projekcie będzie pracować m.in. Francesco Sforza, fotograf i kurator, który fotografował pontyfikaty od Pawła VI po Leona XIV. Najstarsze fotografie z tego zbioru pochodzą z 1977 roku. Z biegiem lat powstało archiwum, które dziś, dzięki milionom zdjęć, opowiada o jednym z najważniejszych okresów w historii Kościoła.
1: Prefekt Dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini podkreślił, że ważne jest zachowanie dorobku tych, którzy byli przed nami, ponieważ to właśnie spoglądając w przeszłość buduje się przyszłość. Jesteśmy krajem, który cieszy się wolnością, ale dziś doświadczamy również problemów, gdy odkrywamy zarówno radość wolności, jak i smutek swawoli, powiedział arcybiskup Zbigniew Zieliński w homilii podczas mszy świętej sprawowanej w czwartek przy grobie świętego Jana Pawła II. Metropolita Poznański wezwał, by mieć otwarte oczy na duchowe niedostatki, z którymi boryka się społeczeństwo i z którymi trzeba się zmierzyć.
3: Do tego zamknięcie na życie. Jesteśmy wymierającym narodem. To są fakty, które jeszcze bardziej skłaniają nas do przyjęcia słów dzisiaj usłyszanych, które płyną z ust Boga. Umiłowałem Cię, nawet wtedy, gdy mnie zdradzałeś. Bóg walczy o każdego z nas.
1: Hierarcha powiedział Radiu Watykańskiemu, że przybył do Watykanu, aby przede wszystkim podziękować za utrzymanie katechizacji w szkołach.
4: Kiedy żymujemy do grobu Jana Pawła II, żeby podziękować za to, że te wartości możemy w szkole utrzymywać i modlić się o to, żeby ta sytuacja w Polsce w tym temacie katechezy się jeszcze bardziej normalizowała.
1: Brytyjska telewizja BBC nagrywa dokumentalny serial o życiu Jezusa Chrystusa. Jest to kolejny przykład trendu zauważanego w świecie, rosnącego zainteresowania produkcjami biblijnymi i religijnymi, którego przejawem była popularność serialu Chosen.
5: Dokument BBC połączy przekaz Ewangelii z badaniami historycznymi. W serialu pojawią się eksperci chrześcijańscy, ale także żydowscy i muzułmańscy liderzy religijni. Ma to pokazać znaczenie Jezusa dla całego świata. Zapowiedź BBC wpisuje się w nową falę produkcji biblijnych. Po globalnym sukcesie serialu Chosen, platformy streamingowe coraz częściej sięgają po historie inspirowane wiarą w Boga. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Watykanie powstaje archiwum cyfrowe milionów zdjęć z pontyfikatu Jana Pawła II. Metropolita Poznański dziękował przy grobie papieża Polaka za katechizację w polskich szkołach. Na świecie rośnie zainteresowanie filmami o tematyce biblijnej i religijnej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Watykańska Dykasteria do Spraw Komunikacji rozpoczyna projekt digitalizacji ogromnego archiwum fotograficznego dotyczącego pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Celem projektu jest zachowanie i upowszechnienie niezwykłego dziedzictwa obejmującego blisko 5 milionów fotografii dokumentujących i współtworzących historię epoki tego wielkiego papieża.
2: Historia blisko trzech dekad pontyfikatu Jana Pawła II, w tym jego 104 podróże apostolskie i 146 wizyt duszpasterskich, została utrwalona na blisko 5 milionach fotografii. To wyjątkowe dziedzictwo wizualne zostanie zdigitalizowane, aby mogło zostać udostępnione całemu światu. Przy projekcie będzie pracować m.in. Francesco Sforza, fotograf i kurator, który fotografował pontyfikaty od Pawła VI po Leona XIV. Najstarsze fotografie z tego zbioru pochodzą z 1977 roku. Z biegiem lat powstało archiwum, które dziś, dzięki milionom zdjęć, opowiada o jednym z najważniejszych okresów w historii Kościoła.
1: Prefekt Dykasterii do Spraw Komunikacji Paolo Ruffini podkreślił, że ważne jest zachowanie dorobku tych, którzy byli przed nami, ponieważ to właśnie spoglądając w przeszłość, buduje się przyszłość. Jesteśmy krajem, który cieszy się wolnością, ale dziś doświadczamy również problemów, gdy odkrywamy zarówno radość wolności, jak i smutek swawoli, powiedział arcybiskup Zbigniew Zieliński w homilii podczas mszy świętej sprawowanej w czwartek przy grobie świętego Jana Pawła II. Metropolita Poznański wezwał, by mieć otwarte oczy na duchowe niedostatki, z którymi boryka się społeczeństwo i z którymi trzeba się zmierzyć.
3: Do tego zamknięcie na życie. Jesteśmy wymierającym narodem. To są fakty, które jeszcze bardziej skłaniają nas do przyjęcia słów dzisiaj usłyszanych, które płyną z ust Boga. Umiłowałem Cię, nawet wtedy, gdy mnie zdradzałeś. Bóg walczy o każdego z nas.
1: Hierarcha powiedział Radiu Watykańskiemu, że przybył do Watykanu, aby przede wszystkim podziękować za utrzymanie katechizacji w szkołach.
4: Kiedy żymujemy do grobu Jana Pawła II, żeby podziękować za to, że te wartości możemy w szkole utrzymywać i modlić się o to, żeby ta sytuacja w Polsce w tym temacie katechezy się jeszcze bardziej normalizowała.
1: Brytyjska telewizja BBC nagrywa dokumentalny serial o życiu Jezusa Chrystusa. Jest to kolejny przykład trendu zauważanego w świecie, rosnącego zainteresowania produkcjami biblijnymi i religijnymi, którego przejawem była popularność serialu Chosen.
5: Dokument BBC połączy przekaz Ewangelii z badaniami historycznymi. W serialu pojawią się eksperci chrześcijańscy, ale także żydowscy i muzułmańscy liderzy religijni. Ma to pokazać znaczenie Jezusa dla całego świata. Zapowiedź BBC wpisuje się w nową falę produkcji biblijnych. Po globalnym sukcesie serialu Chosen, platformy streamingowe coraz częściej sięgają po historie inspirowane wiarą w Boga. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.